żyliby statkiem, że mu usred pustynie, ze dworznatych wrata, krew se prawem smiluje, znikar prazny plat, ustające predaje, krowisz tam bez kucie.